Dzekowska Patrzalna, to Pana i Sławka, co o Kubana. Sławka, Sławka, Kieski, Sławka, Basari, Sławka, Jana, Kuria, Zatkiem, Alku, Sławka, Wieśni, Mięta, Maciu, Tyle, Basari, Magno, Sławka, Zer, Pojasi, Gustawny, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka, Sławka